0: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Li Tin.